0: 0977.
1: Sofá Salon mi je top, extra ste.
0: Samo hitovi.
2: Oh, my lover, yeah, yeah.